0: FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Jeżeli twoje chrześcijaństwo czyni z ciebie samotnika, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Jest formą egoizmu.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia.
3: Jeżeli to, co nazywasz chrześcijańskim życiem, coraz bardziej pozbawia cię szacunku dla innych, coś nieprawidłowego wkradło się do twojego myślenia. Powinniśmy ulegać jedni drugim ze względu na szacunek do Chrystusa. On nie unikał ludzi, wybiegał ku nim.
4: W 5 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł zawarł mądre rady przydatne również dzisiaj, podpowiadające nam, jak oprzeć się wzburzonym falom współczesnej kultury. Witam w audycji Pełnia Życia, w której za chwilę usłyszymy trzecią i ostatnią część wykładu doktora Chucka Swindolla zatytułowanego Test Życia Chrześcijańskiego. Pastor Chuck odnosi się w nim m.in. do takiego oto zdania apostoła Pawła. Badajcie więc sami wasze postępowanie. Żyjcie jak ludzie rozsądni, a nie jak głupi. Wykorzystujcie każdą sposobność, by dobrze czynić, bo dni są złe. Czyta Zygmunt Karel.
3: Test numer 3. Test na podejmowanie decyzji. Werset 17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Zaczyna się od tego, czego nie należy robić. Kończy na tym, co należy. Nie bądźcie nierozsądni. Nie myśl, że możesz przeżyć swoje życie, nie troszcząc się o Boga. On cię stworzył. On ma plan dla twojego życia. On jest po twojej stronie. Jest w twoim narożniku. Głębokie, jak najgłębszy ocean, szerokie, jak najrozleglejsze pastwiska jest jego miłosierdzie i miłość dla nas. A więc nie bądź głupcem. Co zatem mamy czynić? Rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Pytanie do tego testu jest następujące. Czy w sposób aktywny i właściwy podążasz za wolą swojego niebiańskiego Ojca? Rozumiejcie. Słowo to oznacza pojąć, zrozumieć. Jak to zrobić? Uważnie słuchać, wsłuchiwać się z uwagą. Módl się z otwartym sercem. Czytaj Jego Słowo, ponieważ Bóg nigdy nie poprowadzi cię drogą stojącą w sprzeczności z Jego Słowem. Szukaj porady u ludzi, których szanujesz jako chrześcijan, którzy są obiektywni, którzy udzielając ci rady nie będą kierować się tym, co mogą zyskać albo stracić. Nawiasem mówiąc, trudno znaleźć takich ludzi. Zrobiwszy to wszystko, czekaj. Czekaj, słuchaj Jego głosu, gdy mówi poprzez kazanie takie jak dzisiaj, poprzez swoje słowo lub może przez pieśń, lub poprzez słowa jakiegoś człowieka, którego nawet nie prosiłeś o radę. A wtedy, zapominając o swoich pragnieniach, bądź posłuszny. Wtedy zrozumiesz, jaka jest wola Pańska. Zwróć proszę uwagę, że to ma być wola Pańska, a nie wola wpływowych ludzi. Rozumiesz różnicę? Być może nie, bo nie znasz mnie i mojej żony. Zawsze, gdy razem z Cynthią podejmowaliśmy jakąś bardzo ważną decyzję, wokół nas byli dobrzy ludzie, którzy nam to odradzali i mylili się. Mieli dobre intencje, lecz my zamierzaliśmy słuchać Boga, a nie ludzi. Zadziwiające jest, jak często ludzka mądrość zawodzi. I nie pochodzi ona z ust złego, lecz od ludzi, którzy dobrze nam życzą. Gdy zdecydowaliśmy się zakończyć nasz udział w pewnej służbie i rozpocząć inną, jakaś kobieta powiedziała nam, że próbujemy wmówić jej i jej znajomym, że to Pan za tym stoi. Miałem ochotę jej odpowiedzieć: ludzie przypisują Bogu wiele rzeczy, z którymi On nie ma nic wspólnego. To była moja odpowiedź. Nie powiedziałem tego głośno, ale miałem to na końcu języka. W rezultacie, gdy rozpoczęliśmy nową służbę, nastąpiły 23 najwspanialsze lata mojego życia. Jak bardzo się myliła. Ale kochała nas i nie chciała, abyśmy odchodzili. A więc powiedziała nam to, co uważała za słuszne, i myliła się. Lecz szukaliśmy porady u ludzi, którzy nie kierowali się tym, co mogą stracić lub zyskać. Ludzi, którzy byli gotowi mówić nam o trudnych rzeczach i zadawać trudne pytania. I musieliśmy zdecydować, czy chcemy zadowolić samych siebie, czy też chcemy podobać się Ojcu. Czy zawsze tak postępujemy? Nie, oczywiście, że nie. Jesteśmy ludźmi. Nie chodzi tu o doskonałość. Rzecz w tym, żebyś najlepiej jak potrafisz starał się chodzić w prawdzie. Czasami to, co słyszysz od innych, a czego nie chcesz słyszeć, jest tą właściwą rzeczą. Zatem rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Czy w sposób aktywny i właściwy podążasz za wolą Ojca? Okej, mamy za sobą już 3 testy. Czas na 4. Jak się trzymasz? Mam nadzieję, że nadążasz wraz ze mną na tym egzaminie z ABC życia chrześcijańskiego. Wersety 18, 19 i 20. Test na kontrolę. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytanie: czy przeżywasz swoje życie pod wpływem i kontrolą Ducha Świętego? Efezjan 5,18 to jeden z najważniejszych wersetów Biblii. Typowy dla Pawła styl. Najpierw czytamy o tym, czego nie powinniśmy robić, a później mowa jest o tym, jak powinniśmy postępować. Niektórzy nauczają, że jest to porównanie. Tak jak stymuluje nas stan upojenia alkoholem, tak też powinien stymulować nas wpływ Ducha Świętego. I tak jak stan zamroczenia alkoholowego daje nam nowe poczucie kierunku i kontroli, tak też duch nadaje nam nowy kierunek. Stop! Artykuły w czasopismach medycznych, które przeczytałem, oraz lekarze, z którymi rozmawiałem, zgodnie potwierdzają, że alkohol jest depresantem. Alkohol nie pobudza, ale obniża aktywność. To Duch Boży pobudza. Tematem mojego nauczania nie jest alkoholizm, lecz życie napełnione Duchem Świętym. Lecz apostoł Paweł zaczyna od przypadłości, która była udziałem wielu jego odbiorców, od pijaństwa, nierzadkiego w tamtych czasach, tak jak i nierzadkie jest dzisiaj. Alkohol jest depresantem, a duch stymulantem. Alkohol powoduje utratę kontroli, Duch Boży sprawia, że uzyskujemy kontrolę. Alkoholizm prowadzi do poważnych i tragicznych konsekwencji, jak potwierdzi to każdy uzależniony, który wkroczył na ścieżkę trzeźwości. Powie ci, że jest to droga po równi pochyłej, prowadząca do całkowitego zniszczenia. Podczas gdy Duch Boży nigdy nie pozbawia nas człowieczeństwa, nigdy nie zmienia nas w zwierzęta pozbawione kontroli, lecz właśnie pod Jego przewodnictwem stajemy się w pełni ludźmi. Skąd mogę wiedzieć, czy jestem napełniony duchem? Nawiasem mówiąc, napełnienie duchem jest bezpośrednio związane z tym, co robimy z grzechem w naszym życiu. Kiedy pojawia się grzech, idziemy z tym do Pana i prosimy o Jego przebaczenie. Krew Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Mówimy wtedy: Ojcze, to co zrobiłem było złe. Przynoszę to przed Twoje oblicze i proszę o przebaczenie. Ufam, że mi przebaczysz. Czy teraz mogę dalej żyć pod Twoim przewodnictwem? Tak postępujemy. Panie, gdy znowu znajdę się w podobnej sytuacji, daj mi siłę, abym nie poddał się złu, ale postąpił właściwie. Proszę Cię o Twoją kontrolę nad moim życiem. To jest polecenie, bądźcie pełni ducha. Pan nie nakazuje nam nigdzie, abyśmy byli zapieczętowani duchem. On sam to z nami czyni. Nie nakazuje nam, abyśmy byli ochrzczeni w duchu. Nie my tego dokonujemy. Pan dokonuje tego sam, gdy się nawracamy. Lecz mówi, bądźcie pełni ducha. Bądźcie pod wpływem i kontrolą Bożego Ducha. Skąd mogę wiedzieć, że tak jest? Dobre pytanie. Wersety 19 i 20. Po pierwsze, rozmawiasz z innymi wierzącymi przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Myślę, że odnosi się to do rozmawiania ze sobą nawzajem, dzielenia się rzeczami, które Pan ci pokazuje, wyrażania przed innymi wdzięczności za to, czego się uczysz. Prowadzisz rozmowy z Panem i On nieustannie przekazuje ci swoje prawdy. Następnie mamy śpiewanie i granie w sercu swoim Panu. Nie oznacza to, że cały dzień chodzisz śpiewając. Lepiej tego nie rób. Trudno byłoby wytrzymać z chrześcijanami, którzy chcieliby, żebyś całymi dniami z nimi śpiewał. Owszem, czasem śpiewasz, lecz najczęściej nie śpiewasz. Śpiewasz za to w swoim sercu. Domyślam się, jak niektórzy z was śpiewają. Powinniście raczej śpiewać w swoim sercu. To najwspanialsze miejsce na nasz śpiew. Jeden z moich mentorów, Ray Steadman, opowiedział kiedyś zabawną historię o tym, jak nie zdając sobie sprawy z tego, że nie potrafi śpiewać, bardzo pragnął śpiewać w chórze. Zaczął więc uczęszczać na próby. W końcu kilku członkom chóru udało się go taktownie przekonać, że powinien dać sobie spokój. Kończąc opowieść, Ray Steadman powiedział, kiedy odszedłem z chóru, kościół odniósł wrażenie, że w końcu naprawiono organy. Jeśli szczytem Twoich możliwości wokalnych jest śpiewanie wszystkiego na jednej nucie, to dobrze, rób tak dalej. Ale tutaj chodzi o serce, o trzymanie melodii i harmonii w życiu. Twoim zadaniem jest zharmonizować swoje życie z życiem ludzi wokół Ciebie, ponieważ życie każdego człowieka to piękna, unikalna melodia. I możecie wspaniale razem współgrać, tworząc cudowną muzykę. Gdy jestem wśród takich ludzi, mówię, że między nami zaskoczyło. Jeśli wszędzie widzisz problemy i wciąż narzekasz, jeśli we wszystkim dostrzegasz tylko negatywną stronę, wiem, że nie jesteś napełniony duchem, ponieważ ostatnim znakiem jest dziękowanie zawsze za wszystko. Czy nie jest wspaniale przebywać wśród radosnych ludzi, którzy nie skupiają się na negatywach, którzy nie narzekają? Zrozum jedno, kiedy jesteś napełniony duchem, nie masz negatywnej postawy. Jesteś człowiekiem pełnym wdzięczności, dziękującym zawsze za wszystko. Mógłbym wymienić więcej takich sytuacji. Na przykład tkwisz w potężnym korku, bądź wdzięczny. I powiedz mi, jak to zrobić. Masz do czynienia z ludźmi, którzy są trudni we współpracy, bądź wdzięczny. I tak dalej. Lista ciągnie się bez końca. A więc jesteś napełniony duchem? Czy aktywnie dążysz do wypełniania Bożej woli? Czy świadomie poddajesz się pod Jego wpływ i prowadzenie? To wszystko zmienia. Czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy jako ciało wierzących byli napełnieni duchem przez godzinę wszyscy jednocześnie? To byłoby niewiarygodne. Żadnego narzekania, żadnego szemrania, tylko dziękczynienie, melodyjna, harmonijna relacja, dzielenie się tym, czego uczy nas Chrystus. Rozwój, który jest zrównoważony, zabawny i łatwy. Wspaniały sposób życia. Wspaniała możliwość wzrostu dla Kościoła. Cóż za wspaniałe okoliczności, by się starzeć. Cudowne życie. Werset 21 jest ostatnim testem, testem posłuszeństwa. Czy często i w świadomy sposób szukasz możliwości uhonorowania innych i służenia im ze względu na Chrystusa? Przeczytajmy. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Podoba mi się, jak ujął to w jednym zdaniu Martin Lloyd-Jones. Życia napełnionego duchem nie należy mierzyć tylko w odniesieniu do osobistej moralności danego człowieka, czy nawet jego osobistego duchowego doświadczenia, lecz według tego, jak postępuje on wobec innych. Jeżeli twoje chrześcijaństwo czyni z ciebie samotnika, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem, jest formą egoizmu. Jeżeli to, co nazywasz chrześcijańskim życiem, coraz bardziej pozbawia cię szacunku dla innych, coś nieprawidłowego wkradło się do twojego myślenia. Powinniśmy ulegać jedni drugim ze względu na szacunek do Chrystusa. On nie unikał ludzi, wybiegał ku nim. Zamiast przybierać postawę protekcjonalną, był wrażliwy. W istocie, jeśli sobie przypomnisz, kiedy przyszli go aresztować, mówiąc: szukamy Jezusa z Nazaretu, odpowiedział: oto jestem. Niektórzy z nich upadli, myśląc, że będą musieli stoczyć walkę. Po to wzięli broń. Dlaczego nie uciekał? Bo nie było takiej potrzeby. Oto jestem,

nieodłączną cechą ABC życia chrześcijańskiego. Komu w tej chwili okazujesz szacunek i komu służysz? Czy jesteś ojcem? Czy jesteś żoną i posiadasz rodzinę, którą honorujesz i której służysz? Wierz mi, nie będzie dla ciebie problemem uleganie partnerowi czy partnerce, jeśli szanujesz i służysz swojej rodzinie. Jesteś mamą? Wtedy masz możliwość okazywać szacunek i służyć mężowi i dzieciom. A może jesteś singlem? Masz grono przyjaciół, których powinieneś honorować i służyć im. Jesteś szefem? Posiadasz swoją firmę? To jest możliwość dla ciebie, aby służyć swoim pracownikom i okazywać im szacunek, by razem z nimi świętować sukcesy firmy i być blisko nich, gdy przechodzi ona trudności. Niektóre bitwy toczycie razem. Cynthia i ja byliśmy kiedyś razem z Gary Smalleyem na Górze Hermon. Po konferencji stwierdziliśmy, że on jest wspaniałym przykładem tego, o czym naucza. Naprawdę szanuje innych i służy im. Nigdy nie masz wrażenia, że on jest gwiazdą. Przebywanie w towarzystwie takiej osoby przynosi ogromną ulgę. Jest wspaniałe. On naprawdę potrafi ulegać innym ze względu na Chrystusa. Okej, czas na ocenę testów. Za każdą odpowiedź możesz dać sobie do 20 punktów. Numer 1. Twoje zachowanie. Czy postępujesz w sposób uważny i mądry? Oceń siebie w skali od 10 do 20. 10 to najgorzej, 20 najlepiej. Test na czas. Czy wykorzystujesz swój czas w sposób zdyscyplinowany? Pamiętaj o skrajnościach. Jak ci idzie? Numer 3. Test na podejmowanie decyzji. Czy w sposób aktywny i właściwy podążasz za wolą ojca? Test na kontrolę. Czy żyjesz pod wpływem i prowadzeniem Ducha Świętego, nieustannie rozprawiając się z grzechem w swoim życiu poprzez jego przebaczenie, chodząc w harmonijnej relacji z ojcem, zgadzając się z nim co do kierunku twojego życia? Numer 5. Czy często i w świadomy sposób szukasz możliwości uhonorowania innych i służenia im? A teraz podaj swoje wyniki swojej żonie. Nie, nie, żartowałem. Pochylmy nasze głowy. Na kilka chwil zamknijmy oczy. Cierpliwie siedziałeś, gdy omawialiśmy kolejno 5 punktów, które mają ci pomóc skonfrontować się z twoim obecnym życiem. Jedne dotyczą cię bardziej, inne mniej. Tego przesłania słuchają ludzie tacy jak ty, którzy rozumieją, z czym się zmagasz. Dotyczy to nas wszystkich. Nikogo nie można nazwać doskonałym. A to oznacza, że wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. Tam, gdzie jesteś, upewnij się, że twoja więź z Chrystusem jest nienaruszona. Tym zajmiemy się najpierw. Był w twoim życiu czas, gdy rozmawiałeś z Panem o swoim grzechu i przyszedłeś pod krzyż lub czynisz to dzisiaj i przyznajesz, że bez Niego nigdy nie znajdziesz drogi do nieba, nigdy nie będziesz na to wystarczająco dobry. Nie pomoże tu twoja sprawiedliwość. Nie pomogą ci żadne dobre uczynki ani działania dla dobra ludzkości. Zgadzasz się więc z tym, że potrzebujesz Jezusa, a więc przyjmujesz Go. Chrystus staje się twoim Zbawicielem. Czy to nie wspaniałe? Właśnie teraz. Jeśli nie jesteś pewien swojego zbawienia, uczyń to w tym momencie. Zrób to teraz. Większość z nas była już pod krzyżem i teraz prowadzi chrześcijańskie życie. Dzisiejsze przesłanie skonfrontowało cię z pewnymi rzeczami. Są w nim obszary, w których jesteś słaby i uświadomiłeś to sobie. Możesz po prostu usiąść, lizać swoje rany i czuć się strasznie lub dalej pogłębiać swoją winę i hańbę, ale to nie przyniesie rozwiązania. To nie jest odpowiedź. Z drugiej strony możesz powiedzieć: Panie, w tej dziedzinie, w tej sferze życia mam braki. Proszę, pomóż mi żyć dla Ciebie i zrozumieć, jak się uporać z tym problemem, jaki mam w rodzinie, z naszymi małymi dziećmi, czy z partnerem, z którym niełatwo jest żyć, lub z moją sytuacją, gdzie wszystko wymyka się spod kontroli i nie potrafię tego uporządkować. Ty jesteś moim Panem i wiem, że się o to wszystko troszczysz. Strach przed tym, co przyniesie przyszłość, może być tym, co cię paraliżuje i być

0: Może właśnie z nim powinieneś się uporać. Kiedy Pan prowadzi, nie musisz się niczego obawiać. Nie oznacza to, że będzie łatwo. Oznacza to, że On tam będzie z Tobą i dla Ciebie. Tak więc, Panie, jestem bardzo wdzięczny, że jesteś naszym wiernym Bogiem i przewodnikiem, aby zaprowadzić nas przed Twoje oblicze i prowadzić nas Twoimi drogami. Nigdy nie powiedziałeś nam, że będzie łatwo. Nigdy nie powiedziałeś, że to będzie proste. Lecz dałeś nam wskazówki, które wyjaśniają nam to, co w przeciwnym razie byłoby niezrozumiałe. Dziękujemy Ci. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, za miłość, która jest większa od naszej miłości, za zrozumienie głębsze niż to, co sami potrafilibyśmy zrozumieć, za miłosierdzie prawdziwsze niż to, na które sami moglibyśmy się zdobyć. Ten, który zna nas najlepiej, najmocniej nas kocha. Dziękujemy Ci. Prosimy Cię, abyś pomagał nam teraz, gdy rozejdziemy się każdy w inną stronę i do innego miejsca, angażując się w inne sprawy. Zbierz nas znowu, abyśmy wspólnie poznawali ABC życia chrześcijańskiego i przypominaj nam przez cały czas, jak ważne jest to, kto sprawuje kontrolę, jak wykorzystujemy nasz czas, jak się zachowujemy, kierunek, w jakim idziemy oraz to, jak służymy innym. Proszę Cię o to w imię Jezusa. Amen.
1: Tą piękną i głęboką modlitwą pastor Chuck zakończył wykład Test życia chrześcijańskiego. Jeden z 26 poświęconych listowi do Efezjan pod wspólnym tytułem Stając się ludźmi łaski. Cały ten cykl, podobnie jak 6 poprzednich, po zakończeniu emisji radiowej dostępny będzie na płytkach CD. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Można też zadzwonić na naszą darmową infolinię 800 444 101. Pod tym samym numerem można też skorzystać z pomocy duszpasterskiej. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszamy. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, wyślemy promocyjną płytkę z wykładami doktora Chucka Swindolla. Przypomnę jeszcze tylko, że aktualnie nadawanej audycji można słuchać na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl. Można też pobrać ją stamtąd w formacie MP3. Dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na następne spotkanie z pastorem Chuckiem w audycji Pełnia Życia, w której rozpoczniemy emisję kolejnego wykładu z serii Stając się ludźmi łaski. Do usłyszenia.